Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

知道我们如今无尽的要和一点受的生存比现场很大或许比多多巴索拉尔曼哈无尽的要

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Oh, shit.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Come on! Del México Azul! Are you ready? Show me!

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color, because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero. Forever, God in my world.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai vu? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟，黑暗

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Let's go. Come on. Del México al sur. Are you ready? Show me, man.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 내게 늘 왕 왕
1: 미리 것도 무슨 노스탄 기름에 달렸어 야가야

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军莫化封侯氏，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌握？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

жүргенде. Ах, ахая!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

Małżeństwo Mahometa z Hadidżą. Wieczorem przy stole wuj zapytał Mahometa, czy podróż była bezpieczna? Jak udał się handel? Handel udał się nawet lepiej niż się spodziewałem. Towary sprzedały się drożej niż na rynku. Wszyscy są zadowoleni. Mahomecie, wiesz co powiedziała Hadidża? Jeśli handel się powiedzie, sama zapłacę Mahometowi posag. Niech tylko powie, którą dziewczynę wybiera. Wuj zapytał, czy jest ktoś, kogo darzysz uczuciem? Moje serce skłania się ku Hadidży. Zakochałem się w jej delikatności i szlachetnym charakterze. Jeśli nie będzie miała nic przeciwko, z radością bym ją poślubił. Gdyby nie była wdową, jej inteligencja i wychowanie byłyby znane w całej Arabii, a jej uroda to osobna historia. W Mekce nie znajdziesz lepszej żony od niej, powiedział wuj. Tak, wiem, odpowiedział Mahomet, że najbogatsi mężczyźni Mekki również się o nią starają. W porównaniu z nimi nie mam majątku. Czy uzna mnie za równego sobie? W takim razie spróbuję wybadać jej nastawienie, powiedział wuj i następnie udał się do domu Hadidży. Po odejściu Mahometa Hadidża straciła zainteresowanie światem. Wydawało się jej, że całe piękno świata skupia się w nim. Straciła chęć do pracy, którą wcześniej wykonywała z oddaniem. Nie miała apetytu, nie mogła spać. Miała zaufaną krewną imieniem Nafisa, kobietę znaną z mądrości i elokwencji. Zauważyła ona zmianę w zachowaniu Hadidży i zapytała o jej przyczynę. Hadidża wyznała: odkąd zobaczyłam Mahometa, czuję, jakbym odkryła świat na nowo. Jakby zasłona została podniesiona, a źródło szczęścia się otworzyło. Dlatego go kocham. Nie tylko ty go cenisz, całe miasto Mekka go szanuje. Jeśli Bóg pozwoli, chciałabym zostać jego wierną żoną, powiedziała Hadidża, ale on jest młodszy ode mnie. Czy jego serce skłoni się ku mnie? Spróbuję wybadać jego zamiary, powiedziała Nafisa i udała się do domu Mahometa. Po drodze spotkała Atikę. W trakcie rozmowy okazało się, że uczucia i intencje Mahometa i Hadidży są zgodne. Rozpoczęły się przygotowania do zaręczyn. Zgodnie z tradycją wykonano wszystkie obrzędy. Mahomet miał osobiście przyprowadzić pannę młodą, ale nie posiadał odpowiedniego uroczystego stroju. Bogaci mieszkańcy Mekki zaczęli plotkować. Co Hadidża w nim widzi? Nawet wielbłąda nie ma, a ona chce za niego wyjść? W porównaniu z nami, kim on jest? To dowód, że kobiety nie mają rozumu. A on sam chyba sprytnie zdobył serce bogatej wdowy, żeby się szybko wzbogacić. Przed weselem Abu Bakr As-Sittik zapytał Mahometa o przygotowania. Przyjacielu, biorę ślub z Hadidżą. Muszę przyprowadzić ją z honorem, odpowiedział Mahomet. Abu Bakr od razu zrozumiał jego sytuację. Był bardzo zamożny, więc udał się na targ i zamówił najpiękniejsze szaty u najlepszych rzemieślników. Przygotował też kosztowne prezenty dla Hadidży. Pomimo sprzeciwu Mahometa zadbał o to, by wszystko było godne i pełne splendoru. Podczas uroczystości wszyscy byli zachwyceni hojnością i szlachetnością Mahometa. Jego przeciwnicy zamilkli zawstydzeni. W rodzinie panny młodej panowała radość i duma. Abu Bakr

0: Wicr był jego drużbą i towarzyszył mu przez cały czas. Wesele trwało 3 dni i 3 noce. Chadidża była naprawdę szczęśliwa. Przypominała sobie swój dawny sen i modlitwy. Dziękowała Bogu za spełnienie pragnień. Wszystkie jej smutki zniknęły. Nie miała najmniejszej wątpliwości co do swojego wyboru. Była przekonana, że poślubiła najlepszego z ludzi, szlachetnego, odważnego i godnego mężczyznę. Z radości obdarowała swoich służących wolnością. Wesele, pełne hojności i wyjątkowej gościnności, jeszcze długo było wspominane przez ludzi.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地一声追响，坚持

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯氏，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾半径，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌握？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그대는 가시네.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Urszula Włodarska. Dzisiaj w tym cyklu audycji zaprezentuję Wam utwór Mademoiselle Hyde. To wspaniałe świadectwo współpracy trojga muzycznych geniuszy Larry Fabian, Igora Krutoja i Dimasza. Mademoiselle Hyde to popisowy numer Dimasza, w którym nasz kosmiczny chłopiec, jak mówi o nim Igor Krutoj, prezentuje swoje niezwykłe umiejętności techniczne. W tej prawdopodobnie najmroczniejszej piosence w swoim repertuarze Dimasz absolutnie perfekcyjnie interpretuje głosem intrygujący tekst o walce dwóch stron w człowieku, dobra i zła, jasności i ciemności. Zanim jednak zaczniemy naszą opowieść, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę.

Muzykę do tekstu Larry Fabian skomponował Igor Krutoi. Utwór miał swoją premierę w 2010 roku, kiedy ukazał się wspólny album obojga twórców zatytułowany Mademoiselle Zhivago. Reżyserem wideoklipów do tego albumu jest znany nam ukraiński reżyser Alan Badojew. Lara Fabian to bardzo utalentowana belgijsko-kanadyjska piosenkarka i kompozytorka. Śpiewa lirycznym trzyoktawowym sopranem, głównie po francusku, ale także w języku włoskim, hiszpańskim, angielskim, rosyjskim oraz niemieckim i portugalskim. Urodziła się w 1970 roku w rodzinie o tradycjach muzycznych. Rodzice dali jej imię na cześć bohaterki powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago. Porównuje się ją do Céline Dion, ale na zwycięskiej dla Céline Eurowizji w 1988 roku Lara zajęła czwarte miejsce. Swoim klasycznie wyszkolonym, zniewalająco brzmiącym głosem wyśpiewała takie hity jak I Will Love Again, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu, Je t'aime, Je suis malade i Adagio. Śpiewa z wielką pasją, a jej występy są pełne elegancji i wdzięku. W 2016 roku miała wystąpić w Polsce na trzech koncertach we Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie, ale zostały one odwołane. Lara Fabian to idolka Dimasza. Kiedy spotkali się w 2020 roku na jubileuszowym urodzinowym koncercie Igora Krutoja Symfonia Lodu, Lara powiedziała: bardzo się cieszę, że cię wreszcie spotkałam. Dimasz odpowiedział: jestem bardziej szczęśliwy, ponieważ kiedy byłem dzieckiem, naprawdę marzyłem o śpiewaniu z tobą, więc moje marzenie się spełniło. I podczas wykonywania piosenki Ti amo così dał temu wyraz, obdarzając Larę zniewalającym uśmiechem. A Lara już wcześniej gratulowała Dimaszowi wykonania Adagio i składała życzenia urodzinowe. Posłuchajmy teraz pięknego studyjnego nagrania Lary Fabian z albumu Mademoiselle Zhivago.

kiedy w 2017 roku na Sardynii Igor Krutoj, rosyjski kompozytor, piosenkarz, producent i promotor muzyczny ukraińskiego pochodzenia, po raz pierwszy spotkał się z Dimaszem, usłyszał rozbrajająco szczere wyznanie.

lekko Ave Maria, Stranger, Your Love i akompaniując przy fortepianie, przy utworach wcześniej wykonywanych przez Larę, jak Miłość podobna do snu, Miłość zmęczonych łabędzi czy Wiedzy. I oczywiście przy Mademoiselle Hyde. Nie trudno odnieść wrażenie, że Lara Fabian w tekście odwołuje się do gotyckiej noweli XIX-wiecznego szkockiego pisarza Lewisa Stevensona o dwoistości ludzkiej natury, tworząc postać walczącą ze złą osobowością. Jestem takim umysłem, który jest rozdarty na pół. Doktor Cicaili czy Hyde? Który po prostu wybierz, któregokolwiek wybierzesz i tak przegrasz. Nie zbliżaj się do mnie, nie dotykaj mojej skóry, spalę cię żywcem. Żałuję tego, chociaż tego nienawidzę. Jestem panem Hyde. Przegrywam, kiedy mam właśnie pokonać tę bestię, tę połowę natury, z którą walczę, a którą uwalniam. Trzymaj mnie mocno. Może tym razem pozwolę uciec ciemnej, złej stronie. Pierwszy raz Dimash wykonał Mademoiselle Hyde 22 marca 2019 roku podczas kremlowskiego koncertu w ramach tournée The Dynasty. My posłuchamy tego utworu z rosyjskiego programu w telewizji centralnej z 25 marca 2019 roku. Dimash w czarnym garniturze i z czarną muszką prezentuje się bardzo elegancko na tle białego fortepianu, za którym siedzi oczywiście Igor Krutoi. Jest orkiestra, skrzypce, chór. Scenę otaczają wokół widzowie światełkami telefonów, tworząc tajemniczą, mistyczną atmosferę. Dimash śpiewa na przemian cicho, delikatnym, miękkim, przewiewnym falsetem, aby za chwilę uderzyć mocnym, pełnym, barytonowym głosem. Końcową wysoką nutę F5 z pięknym vibrato trzyma przez długie 10 sekund, aż drży mu ręka z mikrofonem. Dimash jest całkowicie zanurzony w piosence. Widać wręcz, jak z pana Hyde'a zamienia się w Mademoiselle Hyde. Wyraz oczu, mimika i gesty idealnie odzwierciedlają słowa piosenki. Dreszcze wywołuje szept Don't touch my skin. Nie dotykaj mojej skóry. Wspaniały występ. Perfekcyjna interpretacja klasycznej piosenki.

W sierpniu 2019 roku na festiwalu Nowa Fala w Soczi Dimash wykonał 5 utworów. Oprócz Mademoiselle Hyde także Olimpico na otwarcie festiwalu. Miłość podobną do snu, miłość zmęczonych łabędzi i znaj. Czerwone nasycone kolory sceny, orkiestra, pełny chór z dyrygentem, Igor Krutoi za białym fortepianem, Dimash w pięknej, ciemnobordowej, smokingowej marynarce i z czarną muszką prezentuje szalone umiejętności techniczne, zarówno lekkim, jak i pełnym głosem, z niezwykłą biegłością zmienia rejestry w górę i w dół. Robi ze swoim głosem, co chce. Opowiada historię, barwą głosu oddając atmosferę tajemnicy, a churalny śpiew nadaje temu wykonaniu niezwykłą eteryczność. Niesamowicie piękna, dramatyczna w wyrazie prezencja sceniczna, przewiewny, miękki i delikatny szept potrafi nagle wystrzelić do góry jak rakieta potężnym, mieszanym głosem. Wspaniała kulminacja, przepiękny występ, jak musical, jak opera, jak teatr. Nasz ulubiony reaktor Phil z Republiki Południowej Afryki tak skomentował ten występ. Dimash musi zaśpiewać piosenkę do Jamesa Bonda, bo wygląda jak James Bond.

Zanim doszło do wielkiego solowego koncertu Dimasza na wielkiej nowojorskiej scenie Barclays Center 10 grudnia 2019 roku, Dimasz wystąpił w tym miejscu wcześniej, 26 października, w ramach jubileuszowej trasy urodzinowej Igora Krutoja. Zaśpiewał Mademoiselle Hyde w pięknym, aksamitnym bordowym garniturze, który miał na sobie 8 kwietnia 2019 roku podczas koncertu Podarek dla Ałły, kiedy po raz pierwszy zaśpiewał piosenkę Pugaczowej Miłość podobna do snu. Teraz ten garnitur wylicytowano na charytatywnej aukcji za 2 miliony tenge, które razem z 15 milionami tenge od Dimasza przekazano dla osób dotkniętych wielką powodzią w Kazachstanie. Na fankamowym filmiku widać Dimasza, który początek Mademoiselle Hyde zaśpiewał w przyklęku, nie mogąc i nie chcąc oderwać dłoni splecionych z dłońmi fanek. Na jego twarzy maluje się niezwykła słodycz i dobroć. Ktoś powiedział, Dimasz jest jednorożcem, one nie istnieją, ale patrzysz na Dimasza i to jest on. Czujesz się lepiej w świecie, w którym żyjemy, kiedy wiesz, że istnieje taki człowiek, który pomimo wszystkich pochwał i wyróżnień, pomimo całej uwagi i wszystkich wspaniałych rzeczy, które otworzyły się przed nim w życiu, pozostaje pokorny, subtelny, miły, pozostaje po prostu przyzwoitym, dobrym człowiekiem.

Koncerty Dimasza to wielkie widowiska muzyczne z udziałem zespołu tancerzy. Dimasz od dziecka marzył o występach na wielkiej scenie. Jego marzeniem był i być może nadal jest występ na stadionie Wembley. Choć akurat jest wielu fanów, dla których marzeniem jest Dimasz kameralny. Ponieważ i tak cała uwaga Dears skupiona jest na Dimaszu, niepotrzebne mi są fajerwerki, tancerze, pokazy akrobatyczne, wielkie sceniczne dekoracje. Ale zdarzył się jeden wyjątek. Na koncercie w Moskwie 9 marca 2020 roku w wykonaniu Mademoiselle Hyde towarzyszył występ tancerza Ildara Gejnatydinowa i był to bodaj jedyny przypadek, kiedy uwaga widzów rozproszyła się, a nawet skupiła na młodym tancerzu w bieli, któremu Dimasz w kontrastującym czerwonym garniturze uprzejmie ustąpił sceny, podchodząc do fortepianu. Ildar był wówczas członkiem słynnego zespołu Todes, wielokrotnie ozdabiającego koncerty Dimasza. 23-letni Ildar jest obecnie solistą baletu Teatru Balszoi. Utalentowany artysta jest także laureatem pierwszej polskiej edycji tanecznego show World F Dance w 2018 roku. Nagrodę 100 tysięcy dolarów przeznaczył na rehabilitację sportowców. Niewątpliwie wpływ na taką decyzję mogły mieć osobiste przeżycia Ildara, u którego w dzieciństwie zdiagnozowano atypowy autyzm.

Na zakończenie audycji usłyszymy wykonanie Mademoiselle Hyde z Teatru Narodowego w Belgradzie. 3 grudnia 2023 roku Dimash wystąpił na tej scenie po otrzymaniu prestiżowej nagrody Fundacji Braci Karić, będącej serbskim odpowiednikiem Nagrody Nobla. Przyznawana jest światowej sławy osobistościom z dziedziny nauki, dziennikarstwa, ekonomii, kultury i sztuki. Dimash wyglądał niezwykle dostojnie, z pięknym złotym łańcuchem na szyi, z wielkim skupieniem i powściągliwością, a zarazem wewnętrzną pasją i ogniem przekazał ogrom przepełniających go emocji. Zdaniem zarządu fundacji wyjątkowe możliwości wokalne Dimasha Kudaibergena, jego niesamowita umiejętność łączenia różnych form w stylu klasycznym i nowoczesnym, wyjątkowa umiejętność wykonywania dowolnej nuty, będąca efektem wielu lat pracy i nauki, pozwalają uznać artystę za wybitnego przedstawiciela kultury Kazachstanu, odnoszącego sukcesy profesjonalistę w swojej twórczości. Dimash, jako ambasador dobrej woli Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest także wielkim orędownikiem pokoju i przerzucania mostów między ludźmi, narodami i państwami. Niejednokrotnie dawał temu wyraz na koncertach, szczególnie poprzez swoje arcydzieło Historia jednego nieba, będące wielką modlitwą o pokój. Dimash to nie tylko wszechstronnie utalentowany artysta, ale i wspaniały człowiek o mocnych podstawach moralno-etycznych, dla którego wartości duchowe są ważniejsze niż dobra materialne czy sława. Jest osobowością integralną, czynami udowadnia miłość do swojego ludu, do swojej ojczyzny. Kiedy Dimash przybył do miasta Kulsary w Kazachstanie, poważnie zniszczonego przez wielką powódź, jeden z wolontariuszy powiedział: „Zobaczyłem cię, Dimash, i od razu zmęczenie zniknęło, a moja dusza stała się taka lekka, że nie potrafię tego opisać słowami”. I jak tu nie wierzyć w lecznicze właściwości jasnej twarzy Dimasha? Ja wierzę.

0: Drodzy słuchacze, powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin w piątek o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Od kolejnego czwartku, od 21, zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie, w czwartek o 21, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Audycję przygotowała i prowadziła Urszula Włodarska, wydała Barbara Kandys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. История одной песни.

tu Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

México azul. Are you ready? Show me.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

잔 위 然后 잠시 다음에 那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地微声吹响，真。